kubuning atatwerebe. Ukwara dianga munto te kubuning atatwerebe mo. Ili kwara dianga joy te kubuning atatwerebe. Ujani ili kwara